Waszej mobilnym telefon. Zapoczwa poletnie czas po radio widuszę.